kyerɛ bɔne mawu onyame sɛ ɔba sia anadwofa yi mɛgye wɔkere fom sɛ agyapadeɛ yi ɛbɛyɛ hɔ ade wodua wode sika ma wɔ mo na wogye w'ani wɔ wiase sɛ wogya wiase deɛ mɛnyinaa na wohwɛ wɔ kraa